Я варит. Я разир. Я сабур. Я Аллах. Я Рахман. Я Рахим. Я Малик. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq. Ya Bari, Ya Mushawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Qabid, Ya Basid, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami. Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Abdul, Ya Latif, Ya Khabir.